0: kutaja ngapi?
1: Umetaja mbili, tuendelee. Bado mbili zingine.
0: Bado mbili.
1: Mm. Tukupe mji?
0: Kwetu kwanza.
1: Moja hiyo.
0: Kapletu.
1: Ishatajwa hiyo.
0: Pakeke kufu.